Oi, pidemo žinko, pidemo, pidemo. Oj, pidemo žinko, taj ječmin vjazati. Oj!